A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

0: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Radio Kiss FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Już nie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba.

0: nieba, mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Cześć, minęła siódma. Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły pociski balistyczne. 12 osób jest rannych. Prezydent prawdopodobnie nie podpisze ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo nie może działać wstecz. Głosowanie nad projektem jutro w Sejmie. Polacy pokonani przez Bułgarów. Wynikiem 2-3 zakończył się piąty dla naszych siatkarzy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk. Zwłaszcza, że bardzo prawdopodobne jest, że z Bułgarami zagramy w kolejnej części rozgrywek. Wcześniej, bo już w sobotę, Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje obsłużyło lotnisko w Poznaniu. To dane za lipiec i sierpień. Największy udział w wyniku miały tanie linie lotnicze. Nieco mniej osiągnął ruch czarterowy.
2: Szczyt wystartował na dobre. Jerozolimskie od Pruszkowa to już strefa potężnego zatoru. Uwaga też na Wolni, bo właśnie weszły nowe zmiany drogowe. Na Żelaznej ucięto pas w stronę prostej, a Wronia straciła połączenie z Grzybowską. Na Koralkowej jedziecie teraz drugą stroną jezdni.

i nie pada. Zdania są podzielone. Jedno jest pewne, jak prognozują synoptycy, taka deszczowo-mrzawkowa aura ma utrzymać się do godziny 9. Na warszawskich termometrach póki co mamy 14 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dzisiaj dobijemy do 19. Pocieszający niech będzie fakt, że piątek i sobota mają być bez deszczu. A na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni.

Hej, hej, hello, czwartek, 17 września, godzina 7.02. Wasze ulubione Radio Kiss FM i nadal niewyspana prowadząca Julia Wasielewska. Dzień dobry. Wiecie, że mamy nowe studio. Dziś może wybuchnąć od przypływu tej energii z rana. Rozbudzę was najnowszymi premierami, waszymi ulubionymi bęgerkami. Dziś się będzie działo, wstajemy. Radio Kiss FM. A na sam początek Back to Yours. I've been fighting.

0: Alex Warren w Radiu Kiss FM. Mamy 11 po 7 i mocne info o waszym ulubionym królu Latino. No dobra, słuchajcie. Skolim właśnie pokazał, że słowo punktualność można rozumieć bardzo umownie. Miał pojawić się na koncercie o 20:30, a pojawił się ponad 2 godziny później. Publiczność czekała, część osób podobno w końcu opuściła program i poszła do domu, ale ci najbardziej wytrwali w końcu doczekali się swojego idola. I tutaj zaczyna się najlepsza część. Skolim w końcu wbija na scenę, wszyscy myślą, dobra, szybki koncert i lecimy, bo typ nas przetrzymał, a Skolim nic z tych rzeczy, pełen luz, wychodzi, gra dalej, jakby właśnie spóźnił się z 5 minut. Co więcej, nie miał zamiaru skracać swojego występu, także jeżeli dziś spóźnicie się do pracy jakieś 2 godziny, to nie panikujcie, powiedzcie szefowi, że inspirowaliście się Skolimem i zostaniecie dzisiaj po prostu do zamknięcia firmy.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

7:27 i pewnie jeżeli nie chcecie się spóźnić na 8 do szkoły, pracy, a może lekarza, bo sezon chorobowy, no to ja mam dla was szybki daily reminder, jak zawsze o tej porze. Dziś jednak nieco inny. Uwaga, po pierwsze ubrania. Załóżcie coś kolorowego, dziś dzień jest taki troszeczkę szary z rana. Po drugie, radio Kiss FM odpalone na głośnikach, a po trzecie zęby, jakby jeszcze ich nie wymyliście.

0: Ja chciałabym przypomnieć, że mamy nowe studio i wszystko jest udokumentowane na naszych socialach Radio Kiss FM, radiokiss.fm. Tam macie stronę i odnośniki do naszych sociali, także obczajcie koniecznie, bo studio jest przepiękne, a może chcielibyście nas kiedyś odwiedzić? Jakiś konkursik, coś? Wszystko na socialach będzie, więc obserwujcie nas, a my lecimy dalej. PZ i Porcelana.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Za 16 minut 8. Czy śniadanie macie zjedzone? Ja dziś chętnie podam wam przepis na kolejne przepyszne śniadanie, bo mam w zanadrzu, tak, mam w zanadrzu, ale wy najpierw nie spóźnijcie się do pracy, okej? Okay? Wysłuchacie Radia Kiss FM, ja jestem Julka i jestem tutaj z wami aż do godziny 11. Juhu!
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie

0: Luką twierdzi, że nie ma rodzin idealnych. Andrzej i Luka od lat cieszą się, wiecie, takim wizerunkiem power couple, a jednak influencerka zapewnia, że starają się nie kłócić przy dzieciach, ale jednak im się to zdarza. Także myślę, że sukcesem ich związku jest to, że każda decyzja jest wspólna, ale Luka, jeżeli potrzebujesz pomocy, to mrugnij dwa razy.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Wyśmienicie, a my zbliżamy się do godziny 8. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 8. Polowe skrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Takie schrony mają ściany wypełnione kamieniami, ziemią czy piaskiem. System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadania podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
3: Służewiec tradycyjnie o tej porze odcina prąd spóźnialskim. Marynarska i Postępu zawalone autami. Pamiętajcie, Praska ulica bliska jest jednokierunkowa, omijajcie ją przez Mińską. Na Woli ogromne zamieszanie na Żelaznej i Karolkowej przez nowe prace drogowe, które zostaną z nami na dłużej. Warszawskie termometry uparcie pokazują 14 stopni. Temperatura ma dzisiaj dobić do 19 w tym najcieplejszym momencie dnia. Chmury krążą nad Warszawą i z tych chmury pada deszcz, ale pada wybiórczo. Co dzielnica to inne natężenie. Wiatr podkręcił trochę obroty, ale po godzinie 10 ma się uspokoić.
0: No hello, piszecie do mnie na naszych socialach, że umiłamy wam poranki jak nikt inny. Ajajaj, no jakie piękne wiadomości z rana, jak ja lubię komplementy. Mam nadzieję, że chodzi tylko o moje śmieszne wstawki. Dobra, żarcik, wiem, że chodzi

0: coś bardzo, ale to bardzo polskiego. Wybrała się do restauracji Madzi Gessler i teraz najlepsze. Nicole miała podobno ochotę na prawdziwe polskie pierogi, bo właśnie z nimi kojarzą jej się wspomnienia związane z babcią. Wiadomo, że skoro jesteś w Polsce, no to trzeba pierogów spróbować. No hello! Gwiazda odwiedziła restaurację Madzi, a zdjęcia z wizyty już robią zamieszanie w sieci. Ale pojawił się też mały plot twist, bo choć Nicole była nastawiona na pierogi, Magda Gessler zdradziła, że na stole pojawiła się również kaczka, czyli kolejna wielka gwiazda zjadła prawdziwy polski obiad. Oh yeah, jest nas więcej. A wy, gdyby Nicole zapytała was, czego musicie spróbować w Polsce, co byście powiedzieli? Ja zdecydowanie schabowe i mizeria, ale wy dajcie nam znać w głosówce na WhatsAppie radiokiss.fm. Tam jest odnośnik, co Nicole powinna zjeść na polski obiad.
1: Radio Kiss FM. Drops and
0: bangers. A już teraz lubię cię jak lato i modelki. A ja lubię cię jak lato.

0: piątku już bliżej niż do poniedziałku. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, więc jak ktoś jest panem, to wasze święto. Ja czekam na zapisek w kalendarzu święto Only Drops and Bangers i wtedy robimy wielką imprezę, co? A już teraz End of Beginning w Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Radio Kiss FM, a ja myślami przenoszę się do mojego ukochanego Poznania, w którym mieszkałam przez ostatnie 4 lata. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Poznania i dajcie znać, moi kochani, czy wy rozumiecie te słowa, bo przyjeżdżając do Warszawy, nikt mnie tu na początku nie rozumiał. Tej, idźmy sobie na szagę, bo wuchta wiary tu. Kto czai, o co chodzi, daje nam znać w głosówce na WhatsAppie radiokiss.fm. Tam macie odnośnik.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Użel wraca.

0: 11 minut 9, już się troszeczkę pobudziliśmy, prawda? A my nadajemy z nowego studia, więc wchodźcie na Insta, żeby zobaczyć, jak pięknie wygląda, bo jest to naprawdę cudownie. Radio Kiss.fm, tam macie odnośnik do naszych sociali. A już teraz Mata i Jedna na Milion.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Kiss FM, a teraz czas na update Radia Kiss FM, już 9:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 9:00. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Warto zachować prędkość odpowiednią dla warunków jazdy oraz nieco większą niż zwykle odległość od poprzedzających nas pojazdów. Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty życia księżnej.
3: Nie odpuścić, ale Wawelska i Jerozolimskie trzymają was w napięciu. Jeśli przebijacie się przez Pragę, no to mam informację dobrą na pocieszenie, że to już ostatni dzień utrudnień na okrzei przy porcie praskim. Z kolei na trasie S8 przy węźle Modlińska miejcie oczy dookoła głowy.

0: termometry trzymają równe 14 stopni, a nad miastem wciąż utrzymuje się lekka mrzawka. Według prognoz to już ostatnie chwile z parasolem. Po 10 opady powinny zniknąć i czeka nas po prostu, chciałby się powiedzieć, piękny dzień, ale nie, ten dzień będzie pochmurny. Ciśnienie leci na łeb, na szyję, więc jeśli odczuwacie jakieś takie zjazdy energii, to możecie winić za to pogodę.
1: To już chyba tradycja, jest 9:02 i witam was w trzeciej godzinie challenge'u Przetrwaj Program, ale bez Adiego, który ci już nie pomaga. Jesteśmy na półmetku dzisiejszego wyzwania i ja nigdzie się nie wybieram. U mnie już druga kawka, mnóstwo pozytywnych wibracji i sam już sięgę bęgery. No i wirale też, tak? Wirale też. Cieszę się, że rozpoczynacie z nami swój piękny dzień. Tylko Easy nas ratuje z rana. Ja jestem Julka i lecimy z tematem w Radiu Kiss FM. Zróbcie głośniej, bo

0: wybrać się do Turcji, ale tym razem nie po to, żeby wrócić z pamiątkami i wygrzanymi 4 literami, bo gwiazda Królowych Życia po raz kolejny oddała się w ręce chirurgów. I tutaj lista jest już bardzo konkretna. Nowe implanty i uwaga, lifting ramion. Laluna sama po operacjach zameldowała się fanom w socialach i zdradziła, że jest już po wszystkim. A nawet pochwaliła opiekę w klinice, dając jej mocne 10 na 10. Co więcej, na turecką wyprawę zabrała swojego ukochanego, który również postanowił coś poprawić. On zajął się zębami. Laluna jak zwykle nie owija w bawełnę i otwarcie mówi o swoich zabiegach. I trzeba jej jedno przyznać, tym razem już absolutnie nie pierze ubrań w 30 stopniach, ale was zrobiłam.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

Teta poszukuje, uwaga, single, Jessica Mercedes zdradza, czego szuka w przyszłym mężu. I chyba mamy jeden, ale bardzo konkretny wymóg. Facet bez Instagrama, no niestety nie przejdzie. Czyli zanim padnie pytanie, czy zostaniesz moją żoną, najpierw musi paść potwierdzenie. Pokaż Instagrama, to pogadamy. No dobra, panowie, czas odświeżyć profile, a jeżeli nie macie, no to kaplica, szukamy dalej.

miliona odtworzeń na samym Spotify'u, więc no, chłopaki, robicie dobrą robotę, ale ten numer też nie odstaje. Mam go wszędzie, wchodząc na sociale, więc chyba wszyscy go kochamy. Wait for you już teraz w Radiu Kiss FM.

0: rozkręcona na maksa na naszych głośnikach. Jest 10:00, czas na update Radia Kiss FM już teraz.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10:00. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz. Zbadane osady z dna zbiornika mają nie zagrażać zdrowiu ludzi. Jednak sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Sprawę wciąż bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji. Nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Warszawa ma z dzikami problem, ale jak przekonuje prezydent Rafał Trzaskowski, ma też związane ręce. Zwierzęta można odławiać, ale przez przepisy związane z ASF nie można ich po prostu złapać i wywieźć do lasu. Dlatego Warszawa chce zmiany przepisów.
4: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. Miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
3: Urzędnicy proszą mieszkańców o zamykanie wiat śmietnikowych i niedokarmianie dzików. Apeli nie słucha za to pewien drogowy recydywista. Otwoccy policjanci znów zatrzymali jego białego Land Rovera. Za kierownicą siedział dobrze znany drogówce 46-latek. Mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, na swoim koncie zaliczył już odsiadkę i jazdę po alkoholu i mimo tych mocnych wniosków prokuratury otwocki sąd odmówił aresztu. A jak działa autobus elektryczny? Dzieci będą mogły sprawdzić to nie tylko w książce, ale zajrzeć mu pod maskę. ZTM rozpoczął zapisy na zajęcia dla warszawskich klas 1-3. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa podróżowania. Przedpołudniowy luz. Drogi są wasze, chociaż uważajcie w Warszawie w rejonie Muranowskiej i Bonifraterskiej. Za moment zbierze się tam zgromadzenie, a od 14 ulica zostanie całkowicie zamknięta. Zniknęły też miejsca parkingowe przy stadionie Polonii. Policja może sterować ruchem. Omijajcie okolice Nowego Miasta szerokim łukiem. Zgodnie z obietnicą poranna mrzawka wreszcie odpuściła, a i nawet temperatura w końcu drgnęła. Na warszawskich termometrach mamy 15 stopni. Przed nami pochmurny, ale raczej spokojny dzień. Wiatr jakby nieco się uspokoił, za to ciśnienie cały czas leci w dół. Więc problemy ze skupieniem mogą dzisiaj występować.
0: 10:03, oh yeah! Można powiedzieć, że powolutku z poranka robi się przedpołudnie, a to oznacza, że wspólnie przetrwaliśmy te niedospane godziny. Ja mam najlepsze hity z satelity, a wy ogromną chęć ich słuchania. Wiecie co? Razem mamy wszystko. O, jak ten czas szybko mija w towarzystwie takiej muzy i takich ziomeczków przed odbiornikami. Ja jestem Julka, czyli wasza ulubiona śpiewająca prowadząca. Jesteśmy tu razem do 11:00. Radio Kiss FM, only drop some bangers!

44. I uwaga, w internecie krążą kwoty sięgające nawet 40 tysięcy złotych, ale Ola mówi, że to gruba przesada. Sama wydaje na wynajem około 15-20 tysięcy miesięcznie. I co najlepsze, mówi, że mieszkanie tam było jej marzeniem jeszcze wtedy, kiedy przyjechała do Warszawy jako nastolatka i patrzyła na budujący się tam wieżowiec. Dzisiaj może powiedzieć jedno: marzenie odhaczone. No i jej podejście? Po to są pieniądze, żebyśmy mogli realizować te nasze marzenia. No, bardzo inspirująca filozofia. Dziś

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

FM. Baby, wow, no naprawdę, słuchajcie, teraz mam nadzieję, że będzie wow, bo czas na mojego ulubionego suchara, czyli Sucharów Wasilewskie. Jesteście gotowi? Trzymajcie się mocno. Jeżeli nie siedzicie, to usiądźcie. Jak nazywa się roślina, która cały czas daje swoją lokalizację? Tu ja.

0: W Radiu Kiss FM, a już 11:00, czas na update. Dziękuję wam za dziś, było absolutnie wspaniale. Do jutra!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11:00. Spadają ceny ropy na świecie to po sygnałach o tym, że działanie naftociągów Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować. Na przykład wybudować nowego kurnika i innych zabudowań gospodarczych. Narzekają na to właśnie rolnicy, ale rząd wyjaśnia, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Ostatnia prosta na budowie bemowskiego odcinka metra. W nowych tunelach ruszyły jazdy testowe. Pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin kursuje już pierwszy pociąg, który sprawdza działanie wszystkich systemów. Prace budowlane mają zakończyć się w listopadzie. Pierwsze składy z pasażerami pojadą tam jeszcze w tym roku. Ponad 500 wolontariuszy brakuje na Mazowszu, żeby szlachetna paczka dotarła do wszystkich rodzin. Nabór trwa, mówi wolontariuszka Karolina Karolak.
4: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
3: Zgłaszać można się do końca września, a zamiast wyrzucać stare elektrośmieci, wymieńcie na zielone sadzonki. Ruszają kolejne odsłony akcji Łączy Nas Czysty Las. W najbliższą sobotę przy Lesie Młociny, a tydzień później przy ulicy Korkowej, za zużyty sprzęt i baterie dostaniecie m.in. wrzosy i aronie. Szczegóły wymiany znajdziecie na stronach Stołecznego Ratusza. W Warszawie mamy już 17 stopni, a chmury powoli tracą monopol. Około godziny 15 zacznie przedzierać się słońce i dobijemy wtedy do 19 stopni, czyli do tego maksymalnego dzisiaj najcieplejszego momentu. A przed samym zachodem, koło 18, dostaniemy błękitne, bezchmurne niebo. Piątek zapowiada się bez deszczu, a na termometrach, jak prognozują synoptycy, zobaczymy 22 stopnie.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Mamy 12. Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach. Według służb lepiej 10 razy zareagować niepotrzebnie, niż pominąć jeden ważny sygnał. Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. My dajemy sygnał, a działanie pozostawiamy specjalistom. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej. Ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. NEWAG wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową, 6-osiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3. Powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu. Wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar za przetrzymanie.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Straż Graniczna na Okęciu zatrzymała troje międzynarodowych przestępców. Wszyscy byli ścigani czerwoną notą Interpolu. Odpowiedzą za milionowe oszustwa finansowe, pranie pieniędzy i handel narkotykami. Tylko w tym roku na warszawskim lotnisku wpadło ponad 30 tak groźnych uciekinierów. Wielkie czystki czekają też stołeczne ulice. Warszawa idzie na wojnę z reklamozą i rusza z konsultacjami uchwały krajobrazowej. Nowe przepisy określą zasady wieszania szyldów w przestrzeni miejskiej, tłumaczy dyrektor Stołecznego Biura Architektury Bartosz Rozbiewski.
3: Każdy ma prawo oczywiście się reklamować, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi.
2: Konsultacje potrwają do połowy października. A jeszcze w ten weekend spore zmiany czekają kierowców. W piątek o 22:00 startuje remont nawierzchni na ulicy Szwoleżerów. Autobusy linii 108 i 162 pojadą objazdem ulicami Łazienkowską i Czerniakowską. Ruch wróci do normy w niedzielę w nocy. Sprawdzamy, czy pogoda w Warszawie wreszcie wrzuci wyższy bieg. Na razie utknęliśmy na 17 stopniach i pełnym zachmurzeniu. W powietrzu mocno czuć już jesień, ale trzymajmy kciuki, żeby to była piękna, złota jesień. A jeśli myślicie już o weekendzie, to celujcie wyjściami plenerowymi w sobotę, bo czeka nas 21 stopni i słońce. W niedzielę pogoda znów zrobi się kapryśna i deszczowa.
0: Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Alert dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło o zagrożeniu atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron. Informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety planetarnej w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. W programie pokaz pracy traktora, wspólne wykopki, a do tego kiszenie kapusty gołymi stopami. Do tego muzyka i rozmowy na przykład o przechowywaniu ziemniaków podczas zimy. Dzień kartofla w niedzielę, start w samo południe.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Kiss. Jest 14. Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły loty. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Byli już karani. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejazdach kolejowo-drogowych. Na przykład w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Tylko w tym roku było już 28 zdarzeń, gdy samochody pozostawały na przejazdach. Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym, migającym świetle. Nowy Spider-Man pobił rekord. Zarobił niezłą kasę. Ponad 927 milionów dolarów. Zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. To one były numerem jeden przez ostatnie 10 lat.
2: Na zegarach 14 w kalendarzu czwartek, a przed mikrofonami Daria Kulej
3: i Nikodem Formella. Siemano, w tę godzinę wjeżdżamy z mega energią, mamy masę ploteczek i sprawdzamy też, co jest viralem, a co flopem.
2: Będzie się naprawdę działo, jest czwartek, więc w sumie już taki prawie weekend, my już się jaramy na weekend, bo wiecie, troszeczkę się
3: zacieramy rączki,
2: wychiluję, ale wy koniecznie zróbcie głośniej, bo z nami będzie fajnie i już się będziecie mogli trochę poczuć, jakby był piątek. No za oknem pogoda nie dopisuje, ale za to u nas na antenie tak słonecznie.
3: Jest lato, jest cały czas lato, czujemy się jakby te słoneczniki były wszędzie dookoła nas, tak jak nawija Post Malone i Swae Lee. Chciałabyś, żebym dał tobie jakieś kwiatki dzisiaj może,
2: no,
3: na ten piękny dzień?
2: Tak. Już ostatnio chciałam od ciebie kwiatki, ale mi nie przyniosłeś, no ale może jutro się doczekam, zrobię wam update na antenie, bądźcie z nami.

0: słuchacie Radia Kiss FM i ja wam teraz powiem, kogo ja bym chciała usłyszeć na Super Bowl, słuchamy, na Halftime Show, dlatego że są jakieś pewne spekulacje, że możliwe, okay, że to będzie Justin Bieber albo Harry Styles. Mm. No i ja oczywiście jestem wielką fanką Justina Biebera, wiemy, więc chciałabym, żeby on tam był, ale to są oczywiście spekulacje, nie ma żadnych potwierdzonych informacji. No mimo to czekamy. Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Kogo to byś, Nikodem, chciał zobaczyć?
1: Ja bym najbardziej chciał zobaczyć, dobra, dam ci też Justina Biebera, żebyśmy mogli razem na niego pójść.
0: Także wy wbijajcie na radiokiss.fm i dajcie nam znać, kogo wy byście chcieli zobaczyć na Halftime Show. No ja jestem ciekawa.

0: ogłosił, że Kim Kardashian wygrywa odszkodowanie. 1 euro.
1: Ile?
0: Tylko tyle, co nie? No takie było życzenie Kim, bo nie chodziło o hajs, a o sprawiedliwość.
2: Radio Kiss FM.
1: A sprawiedliwości będzie jeszcze dzisiaj dużo, bo już za chwilę wam powiemy, co koniecznie musicie zobaczyć. Mhm.

0: FM, weszliśmy sobie w słowo. Ale jak nie macie co robić teraz, no to my mamy dla was idealne rozwiązanie.
1: Dlatego, że koniecznie musicie wbijać na nasze sociale, wpadają tam zawsze zarąbiste relacje ze studia, kulisy ze studia, także naprawdę warto, dużo się dzieje, także klikajcie koniecznie follow.

0: Enmo w Radiu Kiss FM, a ja przychodzę do ciebie z atrakcją z USA. Po to, że jeździ laweta i pierwsze auto jeżdżące po to, że które na nią wjedzie i nie spadnie, wygrywa. To jest najlepsze, co widziałam od dawna. To jest moje marzenie. Ja bym chciał w tym wziąć udział.
1: Dobra, ja już czuję, że chyba mamy jakiegoś nowego kandydata na dyscyplinę olimpijską. A już za chwilę pogadamy o dziwnych połączeniach smakowych.
0: Jesteś
1: na to gotowy?
0: Tak, jestem na to gotowy. A teraz wjeżdża Tame Impala, Loser.

0: ale ta nuta nas rozkręciła, słuchacie Radę Kiss FM, i rozkręca się też paczula, tiktokerka, albo w jej języku jest rozkręcenie stan. Ona znana jest z ciekawej palety smakowej, ale właśnie obejrzałem jej filmik, jak je drożdżówkę z budyniem, a na górze konfitura cebulowa i szynka.
1: Co? O nie, to brzmi jak mój sen, gdy mam gorączkę.
2: Radio Kiss FM.
1: Nikodem, czy rozmiar ma znaczenie?
0: Ma znaczenie.
1: No, ale za chwilę o tym pogadamy, czy faktycznie tak jest.

0: Uwielbiam, kiedy znajdę sobie coś takiego mega, mega śmiesznego. No i jest to coś, czego się śmiałem dzisiaj w drodze do pracy. Tutaj cytat. Skandalicznie krótki kabel USB na mikro USB. Ktoś takie coś wystawił na stronie do sprzedaży, no, rzeczy.
1: O nie! I faktycznie on jest taki krótki?
0: Jak dla mnie? Zupełnie normalny.
1: No w sumie kogo ja się pytam? Faceci zawsze mają problem z rozmiarem, więc moje pytanie do ciebie chyba było zbędne. Ale za to niezbędne są takie bęgery w radiu Kiss FM.

0: Mata jedna na milion, a my zbliżamy się do godziny 15, bo za minutę na zegarach pojawi się 15, a co za tym idzie, no jest najlepsza część.
1: Wleci nasz update, wlecą nasze newsy, one też są jak jeden na milion, także warto posłuchać. Posłuchajcie z nami.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Synoptycy ostrzegają. Dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, między innymi w podkarpackim, świętokrzyskim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw. Na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. E-petrol.pl wyliczył, że średnie ceny są najwyższe na Dolnym Śląsku. Irlandia nie weźmie udziału w Eurowizji. Powodem? Kryzys humanitarny w Gazie. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Przyjedzie blisko 100 twórców z całej Polski. Jak mówi kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak, to impreza dla wytrwałych. Pokazuje, co dzieje się obecnie w poezji. Port poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce. Zaplanowano również targi książki, spotkania z autorami, turniej jednego wiersza i koncerty.
1: No siemano, kochani słuchacze, minęła właśnie 15, a my rozgrzewamy was i lecimy na pełnej. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. My już mamy przygotowane, co wam powiemy w tej godzinie i naprawdę będzie się działo, będzie dużo tych informacji.
1: Daria będzie chciała mnie podręczyć, przygotowaliśmy też ploteczki, przygotowaliśmy ciekawostki, także mamy tego naprawdę sporo w rękawie.
0: A co najważniejsze, w tej godzinie będą same dropy i bangery, no bo w końcu Radio Kiss FM słynie z tych najlepszych numerów, więc koniecznie bądźcie z nami, a już teraz wlatujemy stylą Dat Girl.

0: słuchacie Radio Kiss FM. Nie włączyłam sobie mikrofonu, ale to nieważne. I uwaga, słuchaj, zaczynają się za chwilę studia, studenci już mają swoje mieszkania, no ale będą szukali teraz też pracy.
1: Tak.
0: No i mega ważne pytanie do ciebie. Musisz mi sprzedać ten długopis, bo oni na pewno będą mieli takie zadanie. Okay. Ja trzymam w ręce długopis, sprzedaj mi go.
1: Nie, nie widzę tam żadnego długopisu, ale właśnie teraz daję tobie tutaj kartkę, żebyś napisała sobie program na jutro. Potrzebujesz długopis do tego?
0: Nie, dziękuję. Napiszę na komputerze.
2: Cholera, nie udało się.
0: Ważne, że nie miałeś tutaj takiej rozmowy rekrutacyjnej do radia, bo przynajmniej zdałeś.

0: Temper City, Self-Aware w Radiu Kiss FM. Miałam dla ciebie info. Mignął mi wywiad Kim Kardashian, w którym opowiadała, że jak Kanye raz miał epizod, bo on ma chorobę dwubiegunową, to porozdawał ich 5 Lamborghini znajomym i randomom.
1: O nie, jakie żałuję, że mnie tam wtedy nie było gdzieś na ulicy.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę pogadamy o naszej ulubionej pani z dużymi donicami.

0: Sierra Radio Kiss FM i teraz czas na opowiedzenie o pani z dużymi donicami.
1: O, moja ulubienica.
0: Sydney Sweeney miała tą swoją kampanię reklamową, w której pokazała co nieco więcej i oczywiście teraz się ludzie oburzyli, ale w pierwszych dniach wzrosła jej liczba obserwujących na Instagramie o 50 tysięcy. Później po kilku dniach spadła i około 200 tysięcy followersów. No i to jest 1% jej całej publiki, więc w sumie niezbyt dużo. No i prawie 60 milionów ma wyświetleń ten filmik. No a teraz nagle loża szyderców się obudziła.
1: A teraz wjeżdża Urzel, Ronnie Coco dla wszystkich, którzy już troszkę

0: Baby Doll, ten numer podbija wszystkie sociale, więc o socialach sobie porozmawiajmy.
1: Dzieci są teraz w strachu, dlatego że Unia Europejska chce uniemożliwić dzieciom poniżej 13 roku życia zakładanie kont w mediach społecznościowych.
0: O nie.
1: No i biedni ludzie, którzy tworzą brain roty, no bo im się to już nie będzie klikało. No i influencerzy też mają problem, no bo połowa z nich straci swoją grupę docelową i hajs już się nie będzie zgadzał.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, ale i najlepsze ploteczki. Koncept Maciek powiedział, ile zarabia hajsu. W lipcu zarobił prawie 22 tysiące złotych.
1: O, dobra, to słuchaj tej liczby. Uwaga, w sierpniu zarobił prawie 35 tysięcy złotych i sam YouTube przyniósł mu 30 tysięcy, a to było spowodowane tym wiralowym filmem o Fagacie. No i ja jak słyszę te liczby, to już się nie dziwię, że dzieci nie chcą iść na studia i wolą zostać influencerami.
0: Ja też chcę być influencerem.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz Daria tutaj przejmie pałeczkę i opowie nam o swojej dziedzinie, czyli siatkówce.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM wjechało na pełnej, info z siatkarskiego świata.
1: Wczoraj Polacy grali z Bułgarią. Przegraliśmy niestety 3-2 w tiebreaku, ale to w ogóle nie jest ważne, bo już mamy zagwarantowane miejsce w 1/8. No i my was będziemy na bieżąco informowali, jak nasi Polacy będą grali, także koniecznie musicie nas słuchać.

0: I feel.
1: Wow, pięknie, ale proszę, co? Już nie śpiewaj.
0: How does it feel w Radiu Kiss FM? A my zaraz wjeżdżamy z czymś bardzo, bardzo ważnym.
1: I ja się z tym czuję świetnie, bo wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Mamy czwartek, więc łapcie opcję na przedsmak weekendu. Wbijajcie do zachęty. Odbywają się tam darmowe oprowadzania z edukatorami po aktualnych wystawach. Na totalnym luzie możecie zgłębić historię poszczególnych prac i posłuchać ciekawostek o twórcach. A o 18:00 warszawski Helios odpala wehikuł czasu w ramach cyklu Helios Replay. Na wielki ekran wraca pierwsza część Piratów z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły. I od razu wrzucam wam przypominajkę, bo już jutro startuje 30. edycja Festiwalu Nauki. Zapomnijcie o nudnych, szkolnych prelekcjach. Wjeżdża mnóstwo tematów idealnie pod nas. Będą debaty o tym, jak sztuczna inteligencja przeorze rynek pracy, w sumie już to zrobiła, jak wpływa na nas zły plastik i co z głową robią nam algorytmy. I dużo, dużo więcej. Wszystko także za free.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione. Chodzi o podpisy poparcia dla dwóch kandydatów, którzy ostatecznie nie zostali zarejestrowani. Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia. Za to można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Rodzice w Danii mają dosyć e-dzienników. Wiadomości byłyby, jak dawniej, zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi są tam droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
0: No siemano, kochani słuchacze. Pewnie część z was już w drodze do domu, część z was w drodze z szkoły, ale tak czy siak, nieważne gdzie jesteście, jesteśmy właśnie po to my.
1: Daria Kulej
0: i Nikodem Formella. Siemano.
1: I to my wam będziemy umilali ten czwartek. Będzie super, zapinajcie pasy, bo my naprawdę lecimy na pełnej.

0: Temper City Reverse Psychology wjechało na pełnej w Radiu Kiss FM. Mamy do was ważnym info. Na pełnej wjeżdżają też wiadomości od was, więc wbijajcie na radiokiss.fm. Tam przekierowanie na naszego WhatsAppa i nagrywajcie nam głosóweczki, co można robić w studiu radiowym na literę P.
1: Można na przykład pięknie piosenkę coś dalej robić.
0: Tak, można też na przykład patrzeć na siebie nawzajem.
1: Można przeklinać. Naprawdę jest wiele opcji, więc wbijajcie radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i za najbardziej kreatywną głosówkę coś wam wyślemy, także postarajcie się, co można robić w studiu radiowym na literę P. Radiokiss.fm, tam wbijajcie.
0: A teraz wjeżdża MJ Deli, Deli Supreme na pełnej w Radiu Kiss FM.
1: Okej. Ja już jestem gotowa do śpiewania.
0: Ty powinieneś z nim być na ficie.

Third way. Drops and bangers. Play.

0: Słuchacie Radio Kiss FM i zasypaliście nas głosówkami i wiadomościami. Tutaj chcielibyśmy odczytać kilka z nich.
1: Naprawdę były mocne propozycje, na przykład przeklinanie. No w studiu radiowym w sumie można, ale jak szef nie słucha, można też przyjmować pochwały, popisywać się, podrywać po przyjacielsku. Mam nadzieję, że ty nie będziesz tego do mnie robił. I też można przerywać sobie, a to czasem lubimy sobie robić.
0: Czasami to się zdarza.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o celebrytce, która jeździ komunikacją miejską.
1: Szok i niedowierzanie.

0: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka.

0: słuchacie Radia Kiss FM i czas na ploteczki. Iza Kuna zapytana, czemu jeździ komunikacją miejską, odpowiedziała bardzo zdziwiona, że zawsze tak robiła i to jest po prostu dla niej normalne, lubi to, lubi metro, jest dla niej to wszystko przyjemne.
1: Ja ostatnio spotkałem w tramwaju ciocię siostry mojej kumpeli, ale okay. Izy Kuny jeszcze nie, postaram się być bardziej uważny. Teraz wlatuje Tame Impala, Loser, będzie jeszcze David Guetta, Sana, no i niedługo wjeżdżamy z bardzo, bardzo mocną premierą, także trzymajcie się.

0: ranach, cichosza na antenie Radia Kiss FM, a teraz cisza, cichosza, bo info z premierą. Izabel to 22-letnia artystka, która zadebiutowała w 22 roku piosenką I'm Watching You i od tamtej pory cały czas podbija serca słuchaczy.
1: Wczoraj na Instagrama dodała fotkę z opisem: piątek jest dniem Izabella Rozy. Mm-hmm. I dla mnie jej dzień może być codziennie, ale na pewno dzisiaj u nas jest jej dzień, mając taką premierę, no nie może być inaczej. Uwaga, Izabella Roza, I'm Yours na antenie Radia Kiss FM.
0: Let's go!

0: słuchacie Radia Kiss FM, a my mamy ploteczkę. Rumunia wprowadza w piłce nożnej czarną kartkę. Klasycznie żółta i czerwona pozostają, natomiast czarna jest czymś zupełnie nową i przeznaczona jest dla agresywnych rodziców i kibiców na trybunach.
1: W Polsce by to kompletnie nie miało sensu, bo jakby przerwali mecz, aby taką kartkę dać, to zamiast 90 minut by to trwało dwa razy dłużej.
0: No dobra, ale jak już mówimy o kolorach, no to w Polsce powinniśmy zająć się dawaniem niebieskiej karty.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
1: A jeżeli macie wpadki, przez które nie śpicie po nocach, no to zaraz wam poprawimy humor.

0: Red, a ja mam dla was plotę z wczoraj. Mini wpadka na wczorajszym koncercie Pussycat Dolls w Warszawie.
1: Co się tam wydarzyło?
0: Gdy zaczęło lecieć Buttons, to I'm telling you to loosen up my parents, babe. Czyli hit grupy.
1: Okay.
0: Nicole Scherzinger nie było na scenie. Pierwsza zwrotka należy właśnie do niej, więc niestety leciała tam sama muzyka. Myślę, że pewnie jadła kaczkę z Magdą Gessler.

0: Close my eyes. Wy zamknijcie oczy, otwórzcie uszy, bo coś mega ważnego wjeżdża.
1: Chyba, że jedziecie samochodem, to wtedy nie zamykajcie oczu, ale zróbcie głośniej, bo lecimy z update'em Radia Kiss FM.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Słuchajcie, mam dla was idealnie skrojone pod dobry reset głowy wydarzenia. Dzisiaj polecam wbić na przykład na cykl czwartki w Samocentrum, gdzie za konsolą zamelduje się Garcia. Przemek Kanarek to prawdziwy weteran elektroniki, więc szykujcie się na konkretne hypnotic techno. W piątek zmieniamy klimat na nieco cięższy, bo do kin wjeżdża premiera Resident Evil. Ten znany klasyk serwuje absolutnie nową, przerażającą historię i ciągłą walkę o przetrwanie, w którą wplątuje się niedoświadczony niczego Brian. W warszawskim Heliosie możecie łapać seanse i do południa, i wieczorem. A jeśli po mocnym horrorze będziecie chcieli zrzucić z siebie napięcie, od 21. Symfonia Warszawia na praskiej Grochowskiej odpala darmowe Silent Classico. W plenerze zagra dla was legendarne trio Nos.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 17. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej. Zakłada całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Z kolei 13 i 14-latkowie będą mogli prowadzić swoje konta, ale pod nadzorem rodziców. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. To najczęściej telefony, słuchawki, parasole i portfele. Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland doceniony przez norweskich bibliotekarzy, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece miasteczka, w którym się wychował.

0: No siemano, godzina 17 na zegarach. My się słyszymy w radiu Kiss FM, czyli Daria Kulej
1: i Nikodem Formella i lecimy na pełnej.
0: Z nami na pewno nie będzie nudno, mamy dużo ploteczek, aferek, bęgerów, dropów. No będzie się naprawdę bardzo dużo działo.
1: Będzie się działo na maksa dużo, także koniecznie zostańcie z nami. Let's go!

0: to coś w Radiu Kiss FM, no i bez przerwy to coś u pewnego znanego polskiego muzyka.
1: Czyli o hajsie i Michał Wiśniewski. Wsiądź teraz wygodnie, bo naprawdę te ceny są ogromne, więc grupa Ich Troje zgarnia za koncert około 95 tysięcy złotych, a sam Michał Wiśniewski tak 70 tysięcy złotych. No i uwaga, do końca roku będzie grał 15 koncertów, 5 z grupą, 10 solowych i oznacza to, że do końca roku zarobi ponad milion złotych.
0: Ile
1: naprawdę
0: hajsu.
1: Ogromne. Co ty byś zrobił, gdybyś dostał milion złotych?
0: Szczerze?
1: Zarobił w sumie.
0: Gdybym zarobił 100 milion złotych, czerwone włosy, złota toaleta, wiadomo, a teraz wjeżdża mi Chico.

0: Tony Coco w Radiu Kiss FM. I Nikodem, powiedz mi, czy ty miałeś taką sytuację, że ktoś ci kiedyś zepsuł zabawę?
1: Tak, tak, czasami bywało tak.
0: Okej, okay, no i identycznie było ostatnio w Pawianicach, dlatego, aha, że były nielegalne wyścigi. No i nagle, wiecie, wparowała policja, no w sumie dobrze, no bo jak nielegalne, no to ma okay. to sens. No i zatrzymano 5 osób, dało im mandaty łącznie na ponad 150 tysięcy złotych.
1: Masakra, okej, okay, czyli wyglądało to pewnie mniej więcej tak, jak policja biła.
0: Czyli przyszli, zniszczyli zabawę. Pani,
1: i tyle
0: pan
1: z tego
0: Maruna.
1: Było. Radio Kiss FM. A już zaraz o wielkim egipskim klocku.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM Info. Ostatnio duński minister spraw zagranicznych spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Egiptu. No i wiecie, posiedzieli, pogadali, ale highlight tego był taki, że Duńczyk wręczył Egipcjaninowi set klocków, w którym można zbudować właśnie piramidę. Facet się tak cieszył, coś pięknego.
1: Ale cute. No mężczyźni są bardzo prości w obsłudze. Ale znajdzie się na pewno jakiś gagatek, który to po prostu skrytykuje.
2: A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.

0: Kimo Sounds, Rise Slow na pełnej w Radiu Kiss FM, a my wbijamy do Was z mega ważnym reminderem, dlatego że już jutro od 18 lecimy z Kiss Music Friday.
1: Czyli z najlepszymi premierami, które się pojawią danego dnia, ale będą też takie numery, które trendują na świecie i w Polsce, więc koniecznie musicie z nami być, bo naprawdę będzie się działo, a już, dobra, może zdradzę, nie będziemy sami, więc koniecznie nas słuchajcie.

0: Daily Sunflower na pełnej w Radiu Kiss FM, a my z ploteczkami prosto z Instagrama.
1: No bo wiecie, zaczyna się już jesień, Nikodem to jest największa jesieniara u nas w studiu, ale oprócz Nikodema jest też Andziax, która jest fanką jesieni i też wydawania pieniędzy i kupiła taką ozdobę gigantyczną w kształcie dyni i zapłaciła za to prawie 10 tysięcy złotych.
0: No i kto zabroni bogatemu biednie żyć?
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz wjeżdżamy z info o łajcie.

Kiss FM. Drops and bangers.

0: Matau, White 2115, jedna na milion. My tutaj, my jesteśmy teraz detektywami z TikToka i na Instagramie White'a pojawiła się szansa jedna na milion.
1: To prawda, na swoim kanale nadawczym dał informację, wrzucił link, gdzie on się będzie dzisiaj znajdował i gdzie będzie nagrywał klip. No i ludzie mogli do niego przyjść i wystąpić w klipie. No i jest to najlepsza opcja. Taka sytuacja zdarza się raz na milion,
0: raz
1: naprawdę.
0: Raz na milion. I'm going.

0: Na pełnej totalny banger w Radiu Kiss FM.
1: A już teraz na pełnej wjeżdżamy w najlepsze newsy, które istnieją, czyli update Radia Kiss FM.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
3: Jest 18. W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, powiedział w Sejmie premier. Donald Tusk zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach, do wczesnej wiosny. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. W pesymistycznych prognozach analityków cena paliwa może przekroczyć 10 zł za litr. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do katowickiego Spodka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy. Do tego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą targi z akcesoriami dla graczy, prototypami i premierami gier.
0: Minęła 18 on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I lecimy bez zmian na pełnej, mamy mega, mega dużo energii na tę godzinę, więc lepiej się trzymajcie.
1: Będzie się działo, mamy bardzo dużo ploteczek, aferek, wszystko po prostu, co wy kochacie najbardziej i co my kochamy najbardziej, no bo kto lepiej plotkuje od nas? Chyba nie znam takiej osoby.
0: Myślę, że nikt, a poza tym najmocniejsze dropy, najlepsze bangery, także lecimy z tym.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM, a nikt chyba nie kocha tak piłki nożnej jak Robert Lewandowski. I o tym, że przeprowadził się do Chicago i tam teraz gra, wie chyba każdy.
1: Tak.
0: Ale Robercik na początku powiedział teraz, że właśnie się stresował tą przeprowadzką. No bo jednak inne miejsce, cała rodzina za nim poszła. Ale uwaga, odpowiedział teraz, że czuję ogromną radość z tego trenowania i faktycznie czuję w końcu ten spokój, wszyscy są zadowoleni i on się naprawdę bardzo dobrze odnajduje, tak jak jego rodzina też.
1: Tak, w efekcie potrzebował spokoju, no ale Robert, ty masz 38 lat, nie dziwimy się, że potrzebujesz spokoju, jesteś stary facet.

0: Dynamite w Radiu Kiss FM, a my wjeżdżamy z ważnym reminderem, co tam u nas na socialach słychać.
1: Dzisiaj wpadła świetna rolka, gdzie w sumie z anteny, gdzie tak. Julia życzyła swoim rodzicom wszystkiego najlepszego z okazji ich rocznicy,
0: my
1: ślubu.
0: My również życzymy wszystkiego najlepszego,
1: tak,
0: to było przesłodkie.
1: Koniecznie tam wejdźcie, dajcie lajka, skomentujcie, że jest to mega słodkie.
2: Radio Kiss FM.
1: Ale uwaga, szykujcie się, bo tych słodkich informacji jeszcze będzie i za chwilę wbijamy do was info, co się u nas ważnego dzieje.
0: Stay tuned.

0: słuchacie Radia Kiss FM i słuchajcie tego newsika, co się stało. Nasza wspaniała Ola, sekretarz anteny, która się zajmuje takimi rzeczami organizacyjnymi. Wy jej na co dzień nie słyszycie, ale naprawdę zajmuje się wieloma rzeczami. I uwaga, ona miała dzisiaj obronę i wysłała nam wspaniałą głosówkę, więc posłuchajcie, jak jej poszło na obronie.
1: Darka, Nikodem, pytaliście, więc odpowiadam, obroniłam się. Udało mi się zdać na piąteczkę i widzimy się już razem, poświętujemy razem.
0: Kochana, no to my jesteśmy już gotowi na to świętowanie.
2: Ola, przynieś nam coś w takim razie mocniejszego, a ten numer dedykujemy tobie. Liwka, poza tobą nic, bo dzisiaj nie myślimy o niczym poza tobą.

0: Dropy i bęgiery tylko w Radiu Kiss FM, a najlepsza kawa podobno jest w Wenecji, na takim placu, ale finalnie no nie jest ona najlepsza pod kątem ceny, dlatego że jedna turystka, która tam była, pochwaliła się, w sensie pożaliła bardziej, że musiała zapłacić 7 euro za muzykę.
1: To dużo.
0: Była tam trójka muzyków, grali na żywo, no i ona musiała zapłacić za to. To skandal.
1: To mega dużo i to jest skandal.
0: Ale jakby

0: lubicie jak latę, jak ja lubię ten numer, jak on buja. I ten numer też na pewno leci często u nas o poranku, co?
1: A Julka jeszcze przy okazji gada super rzeczy, więc to jest w ogóle kombo idealne, na które każdy z was musi być. Od godziny 7 w poniedziałek, od poniedziałku do piątku, Julia Wasilewska budzi was rano codziennie.
0: Radio Kiss FM. A już zaraz mały spoiler, co będzie jutro u nas się działo.

To promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: that moim zdaniem happiness is so happy, happiness is so excited, bo my mamy dla was mega, mega ekscytujące info, bo troszkę zatizujemy, co tam u nas jutro.
1: Czas na spoilery, spoilery są mocne, jutro tak o 18 mamy Kiss Music Friday i już troszeczkę zaspoilerowaliśmy, że będzie ktoś z nami, ale co najważniejsze, to nie będzie jedyny gość tego dnia, jutro naprawdę będzie się działo. Nie powiemy jeszcze, kto będzie, ale powiemy, że koniecznie musicie z nami być.
0: Musicie z nami być. Wjeżdża teraz Baby Doll w Radiu Kiss FM. Na pełnej.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I to już jest chyba jasne. Każdy już chyba o tym pamięta.
1: Chyba każdy już o tym wie. My się niestety z wami żegnamy, ale stety wracamy do was jutro i jeszcze z większą energią od 14 lecimy na pełnej.
0: Koniecznie z nami bądźcie, bo naprawdę będzie się jutro dużo działo.
1: Oj tak.

duszy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: Blackpink in your area.
1: Autopromocja. Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hej.

Audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Drops and Bangers. Radio Kiss FM.

0: and bangers.
1: I've been fighting.